0: still dripping on them.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.